ni patriarchi est, ni profetis, ni apostolos, ni erevios, ni evangelistis, ni martyros, ni homologetis, ne me pnevmani venenes, mi et avgoke volchen vla, ti en ho, ode, ses o abesuto parsenos, en senioni,